0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
1: Sleduj Fajn.
0: Člověk dneska nemá problém najít hudbu. Má problém vybrat si.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky léto.
0: Fajn.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.

0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Next generation.
2: Next generation.